prawie mu tak lucienie. Let's twist again. Twist again. Oj, ja, no, szkoda, prawie.